0: playlist. Žij léto.
1: It's just so hot. Fajn.
0: Hity do hlavy.
1: Fajn. Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
1: Fajn.
2: Are you ready for this?